Zobaczcie balonik, nie jest szacunek, nie jest zoo. Kapie z butą, dwufoją, depuść.